0: Krzysztof Mikosz śpiewa mój raj, a na ju raj tu jedzenca buddyjskie studio. A przelatku o tym, co so jedzenca tu tematizuje, ma reńcza redaktorka Blanka Funcena. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie, też wam szim wonka. Hej, so so dojście serbo za konec sport hori, to szak je znate. Ale wiesz, wy też so so niekocy z nich też na swaunie paradzie żryb zu Moritzburgu podla, myśmy z niekotrymi o tym poryczyli. Naszym tydzieńskim serialu w remieswie zabieramy so dżęca z praszeniom, hać je z ruku w usiłane remieswoście praszane, a so wie, zo wopyta nas dżęca za so filomilos, smymy tuś cipni bycz, kotry durdom di dżęca dożywia.
0: O jak tomu kujś dohodzinu poki w zdzielenki policje za was, tyjesz mamoj, a tuś to wiac, a wie za tyjesz serbsku uczbu, kotru zoniczyny dom.

tobie Josef Donac. Na mnie wielk naszyst, spadamy skrótka raz, które wiedro nas dżęca oczakuje, acz do 19 stopniu żywe slibro dżęca stupa. Dżęcniszy szwórt zahi so też ze słońcom, a moczele mi w odmienie, potom dleje mroczele, a wieczor so słońco jeszcze raz przedreje, miło sucho ostać, inak upada jutce so też raz podyszczuje, najwieczsza prawdopodobność łopsty wokół przypodnia, tożo przy podobnych temperaturach gajś dżęca, ja si myslu, tak może lieczo wuklinczeć. Niedom je bilek naszyść, netko zaspiewa nam Juliana Parukojc. Dobranie przeje wam, samski rozwoz przyńczy czy derje do dżęcniszego szwódka.

De Stahles, wischisch, Brunjewis, Wittnischu, da klinschi sa Science Fictionom, back da bauschims dazu werze nähe. Geisch Tagesschautelene Rospravesche, su USA Briniras offiziellen Jawobkrutschili, so su Brunjes Wittnischu stationiere wali. Detailek domo, wo gottre Systeme so jedna, aber wot dötam su, back son jemien wachu. Bo informacjach Washington Post chce wojsko USA mierzo im kmanos czmierć satelite przeciwniku zniczyć, lecz tute ameryjske wojsko, aber ich satelite worożuja. China a Ruska reagowaszte wezo krytisce, a warnowaszte przed dalszej militarizacji Swietniszcza. Skotryż militola nietko przyjusim liczyć. Swietniszczo nie jestem potek im daunowiacjenoś misno sledzenia a satelito, abo wezdo, ale przybierajce też w obstatk wojarskiej strategii. No hej. Wasa mięczyno, do napu 6 nitko słyszymy skupinu Stick.

Ja, nie wiem, hač, če to hiđo sobu dostali, ale Spiro Ed Sheeran, to zavješte znaječe, jarunje v USA na koncertovi turje. Netko pak budže znamenča svoj předprogram, najskere najprede junu kjetro prozdne, potem zosu rapera Macklemore, propalestinskih uprajenjo dla sture šmoneli, su netko tež zbytni spivario a skupine svoje vústupy do koncertu Sheerana odprajili. K tomu slušeja mjezurim Lucas Graham, Phineas a skupina Beoga abo Böga. Nie wiem, jak prawie uprajeć. Wiacor z nich rozjasnichu, zo nochcechu z protesta przeciwo w uzamknieniu Macklemora dale czynić. Ed Sheeran sam praje, rozsud przeciwo Macklemore nie był od nieho, ale od zariadowaria turnieje tworene. Wunie spytał, ale żane z Romane rozisanie namakał nie je. Za jeho bieżacu toru USA ryka to nietko wulki wone act, ale tučasnie žadem předprogram jace. Na kotro program môže česo juce kulovie, abo celé konc týdženia smiečkecach napríklad veselič vám nedom přeradžu, tam je program dále pône. A jeli nevyšeš tu Macklemore, mám tu najprve raz spiel od neho. Nedom je cínače menší, no do sedmich. I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit.

Hej, to bieše Helena Heduškec, kotrež je zaspěvava, je džede k náronina. Zalist v Nichově, vůdist Majlandže. Abo Romě, celé bez přelezenia, doma od léča 2027 možno byč. Němská železnica plánuje měnujc z Romanie z Trenitalia a austrijskými zvězkovými železnicami nové direktny zvisk přes Innsbruck, Bozen a Veronu. Do Majlanda ma jezba potom nieže 6,5 hodiny trač, do Roma potom nieže 9. Zasadzeć maja so za to italske spieszno čahy Frecio Rossa 1000. Poprawo miejsce zwiski, że kunst tuto leta 2026 startować, nietko je to lecza 2027 kisze planowane. Za dół italskie mamy od kletusze lecza po takim alternatywu kleta dwu, przy czymś traje jezba z drzeżan po tomadżo Majlanda, że na niedzie jedna czy hodzinu. To dobíš, vězo, chceš. Ade, to však s autom, ty již nemále trebaš. 5 minut dám do napůl 8.

dajcie sobie swój espresso zwodzić, a przy tym proteku wodzinić. Nietko mam mianucy pokiwy. Sapska pistołania Jan Rady Serb wiela w Udyszynie świeci dżęca swoją domkowanku. Wod poponiac joch, zczetam szicy witani na program dzieci. Potem żonuje farowito z Czapan, te płody, a też kofi z przykuską zmija potem przygotowane. A też z tym nie jeszcze kunc przyzamknę sobie szelakie stacje za dzieci z rami a w ubiedziłaniami. Czujesz, chce świecić, może to jutrze wieczo w Kulowie, a to ze skupiną My Pops Orm A All Ready, kajsteś z rejowanskiej skupiną Wotawa, na Jakubecowym w ustawie tam Kulowie. Band Pops Orm jest składna

tam reje za młodych a starych. A niedźe ludwie maj z tej aswiedzenskie kemsze na planie, a przyzachnie so poponio z kofiom, tykancom a skakanskim rodom. A sobotu możecie so za kulisy jednego z najwięcich przedowzaczy w naszym regionie podacz. Firma Alstom w odczyni mianujcy swoje durie. Poskyczy ja so wiedzina po przedowzaczu, akcje za cywu swojbu a jeszcze wiace miazurim te jeszcze możne informacje k połanskim a wukubanskim możnościom w sobotu od 10 do popołudnia 4. Zastup je tam przy wolnych rotach Alstom na fabrykskiej drodze.

A zoby wutroba dale z Bożona rejowała je nam hudźbna redakcja jeszcze dalsze samskie stuczki do poslednie hodziny zapakowała. Na przykład doktora Taste, Sebi Svirnovič, jeszcze słyszymy. Tole je Marko Smoła, wiedzą u mnie Čipny. A Miden Wołczowiec, dżęca jeszcze słyszeli, nie jesmy to, co zmieni, za co sama ona zbyła. Ale najpierw podamy się do dalokiego świata, z hubotom kolu do San Franciscova, do domu 8 minut po 8.

Hetač, mam nedom, dječace vusovanje za dječi vinujeme so skrutka modostnym, jeli chce jas nano, damotnje s čahom po polske jezdžič. Runje za tuto akciju vabi so tu kvilu seči. Pozadk je 35-letny jubilej tak mienowanego niemsko-polskiego susodstwowego zrečenia. Projekt Związkowe Ministerstwo za Wobkat spichuje a przewiedzie te jun niemska a polska železnica. Kajż Ministerstwo za Wobkat zżyli, chce ja tak modosnych z niemskie a polskie ponuć se susodny kraj wodkrycz. Wod wutory może są modosni wod 18 do 27 lat za tak mienowany przeczelski wupokaz pożadacz. Doromady 30,000 tiketu w niemskiej, a jeszcze raz tylko w polskiej wulosuja. Zajemcy nie trzeba za to przewyleczynić. Jenicz chce hać do 22 septembra, po takiej masz do wutory, niekotre praszenia prawie odmówić, a online'owy formular wypełnić. Z tiketom może modosni potem na 7 dniach z czarom po cywi polskiej jeździć, a k tomu słysza też jezba od tak mianowanego domniacego dłoniszcza, po takim na przykład z Kamieńca albo Budyżina, acz Kranice. Nadrobniejsze informacje namakacie też naszej app MDR Serbia albo na naszej stronie internetowej.

W czasach, kotrych skierje szpatne pojeszcze, dominuje też raz dobra pojeszcze. Oconowa dżera nad Antarktiku bywa dalej mniejsza. Po informacjach Światowej wiadrowej organizacji bywa na 2025 po takim loni tak mała, kaž jeno iż zriedka od spočatka 90-tych let. Oconowa wożta wočasła sa po takim dale, a moła so biehu przyczynnych let dżesatko samo dospunie regenerirować. Ważna przyczyna za to tak mienowane FCKW, to nie żadne koporskie tłorstwo, nie, to stoi za fluorklorkulen wasserstoffe, te buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiene płyny, które buchu wtedy na przykład w wodziakach, klimowych przyprawach albo też sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje wążcze silnie szkodza. Światowa wiadrowa organizacja rieči tohodla vo vopođe pozitívnom uviču staví znach vopsvetoškita. Po takým tež miezenárodná vopsvetová politika môže vopođe fungovač, trude MDNOš trošku traje, no niž úspech vidíš. S tým je 10 minči nové dođe väčšiš. Slyšíme Milenu Vočariec a potom na Božné slovo. Je na štěbě mě, štěbě poštět, co na řeč, na lepší časy to levem, nic o tu přes.

Nic koncerta abo radio rozsużijote, kto budzo żyncośnym czasu star, dawno su to platformy ako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z czym su se nasze bubaki zabierali, jadn tima to budzo we żyncośnym Możinskim magazynie. Młode drasto szyrki a szyjar Jezusu ubiczowali w najlepszą nową slipiańską modu, to jo dobu cora wiaco slipiem, to wam przerażijamy, ale mamy takie drugie temy, masterstudium Dolnoserszczyny Lipsku jo najpierw wytkronione, za to lieto cora smy to znate cenili reakcje na tu powieść, a dalejśne nowości jest gynie już net. Stwierdźmy, że słyszasz przecie waszą muzyku, a nasza tema tyżynia, cestci autora a żurnalista Jurija Kocha, kęcia wysłyszył swoje żywe czasy, ten narodny dzień, ten tydzień. Do tego mamy wspominać na to, co się stało przed 53 lat we Wiercach. Ja pierdam wet pogromu na Ukrainie żywaszerią. To była nasza przedna tema a rejna szczepedla.

0: per sekundo, zasa mogi ras dosega ju a naras jo song shuji na TikTok swishash. Za umio co, mejo viralne hüt miliono nowych pschisucha jo pschinjast. Kuste tyzin, laže petakiem nowe zuki vytrenže, ale vestan jo pschashanje. Budu pschess to, tek umio co dvojkodobnje znate, abo jano jich spive. Karolin Kühnolz, jose z mordostnimi v tom rozgranjawa.
1: Na TikTok se cesto raska cerve song nieros syrio. Ale jano uresk z niekotarumi sekundami. Ten vöstanjo malcnie v gvoje. Ale nic przecej ktoś pöpšavem za ním stütze. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spšavnje gronione svietšego niebem, vöt kogo soni su. Snajom wiele jadnoje przez TikTok a spoznawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten przasza, kak se umiejuc goni, dejał plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto snajosz nekak skerjej sound ako wersobu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy świat miastem jo? Pokazuju teke liczby. Story a wesem jaset procento spiwo, kenc suwiliesze 2000 story a dwajascha nowo przyszli do światowych charts Billboard Global 200 su do togo na TikTok viralnie szli. Za umiejco mężo z krotkeje zajmowanosti pak teke więcej wyrowasz. TikTok pobytuje na przykład możność namakane spiju direktnie przy muzykowej służbie ako Spotify skwarowasz. Sandra używają tu funkcję za siebie, a jo przez to teke już nową muzyku za siebie namakała.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht's halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirstan jo przedze przy tom viralnym uriesku. Zase namakajosz przez TikTok umielca, kötterejagosz muziku pötom trajnie w swojskej playlist masz. Tak jo było teke pla Lotte, wenna jo przez TikTok stacowa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt habe. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlappe, ich bin too bad. Guter Elf und du...
1: Staune wyspietowanie jadnogo songa mezo pakteke rono to napsze zawinowasz. Gasz se ten same uriesk przedsej zasej w twojej timeline zjawio, Mezo se z redneje melodie wiegin spieśnie songstasz, kötarysz zeuszym wiecej swyszasz niocosz. Charlie Jorono to dożywio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Ja me przed krotkim zasom song Tysse dobro dosz, aber du bist gut genug wird Kitschkrieg, Blumengarten a Shirina Davida na nerwe żyrdla TikToka. Znajem jano te per sekundo. Kennst du viral nicht lieb? Atayam ist das egal. Song jedne Doppone Suchasch.
1: Alle viralen Song Niemusus se purpur tijinjach zase minusch. Sienna Spyro pokazujo, kak mejo se zaima pla TikTok vietcha karriera nastasch. Jużo spił You Stole the Show, jose mocnie na platformie rozszerijał, nieżli aż jo wyruwał Die on this Hill, k swietowemu hitoju.

0: Potom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastym jo svoj debitowy album wyzjawiła, a grajo koncerty na mjazynarodnych jawiščach. Lec pak z jadnotliwego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobny úspěch nastanjo njejo wjesty. Laurin se myslí, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok może petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworzyć za jednotliwe spiwy. Lec z tego takie dwójkodobna kariera z umiecą nastanio pokazuje se pak akle petom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak to dla ciebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu holis. Mi se zda, aż som jego predny raz przed pół letami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: No pyś, pen tebie a naszym przysłuchariam raz pomagam. O, jo tu holis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Hard on, tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Zasach, gaž festivala generelnje maju vecejšiš koščov, plašiš sveje koste, a vabiš ogledajov, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej z Sub-Sub festivalem? Togodla su teke diskutirovali v tom, co jo serbska subkultura a kotaru rolu ma v njej Sub-Sub festival. V tom som povedal z Gret Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: Je to sa ten festival jo by vjegin mawe festival a my sme kšeli pojedaš v tom, kak my to dalej možemy cynić.
0: Serbsku subkulturu definirowasz już ciężko, koroni Lemke.
1: No ja, popszałem to nie znajomy, co jest subkultura, ale my znajomy aż w Wojecach to jest ciężko ze subkulturą. Problem jest, aż nie mamy serbsku community w Wojecach. To nie eksistuje. A tego dla musimy nieco drugiego cynić. A ja myślę, że aż to więcej nie będzie, subsopisch, ale nieco drugiego.
0: W mieście Wörlice, że sztyka ako planas w Donie Wóżyce jano mało ludzi powiada serbski, jest nasz ważniejsze, aż jadnolie dają serbsko-lecne zaledowania. Ako ludzi motywują wóżywać serbsko-lec. Lemke sama przecie faworyzują zaledowania z nietradycyjnym serbsko-lecnym charakterom.
1: Myślę, że aż znasz, nie zmiejemy nieco cynisz ze subkultury, a ze drugą serbską kulturą znasz to nasz push. Druga serbska kultura nie jano tradycja, nie jano folklora, nie jano serbska drastwa, albo serbska jaja, albo zapust. Ale ten koncert ze Kulu Bulu, cały czas tam oni śpiewają serbski. A ludzi, oni słuchają, to im spodoba, a to funkcjonuje.
0: Hagen Domaszka, jako gościo jadnolie wiasowe, aż taki festival, jako Sub-Sub w Wieliecach dają.
2: Ja jara wieselim so, że mamy taki festival tu w Wieliecach, że serbska kultura jest skoro precz. A ja sam činju hudžbu, a vezo tohla sem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub festival jo obšal, že byl krotki a svodki. Muzika, netradicionelna kultura a serbska rec. Vedvorjone vestanjo ale, kak šo dalej z festivalom v Wörlicach? Žož se serbska zgromadnost dvojkodobnje akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planas žo dalej z našim přijducim spivom. My etablirujemy takie koreańczynu u nas, besednie po zlednym bubaku jo K-pop za wiele wyt was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego świata ho jo eilet it's me.

0: Pomałem burzą na zima, ale to nie groni, aż Janosy zagnieszijomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto tego, co my zbyt gliesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten końc tydzienia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party, za kusztego jo nieco pedla.
0: Dla usokich temperaturów ja musiał koncept przy sprawie upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird sieger jatnastrzych, mężesz obszy, a na sprawie rozdzielne koncerty przeżywasz. Pesze z kodasom, z zonom, albo mojak dla teke z obrycu za plewanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Już ci WC-party burzu toż ten końc tydzienia na górach. Ale pierwej jo kultura na reży przy sletnym kokosze lieta. Możina zamaszyru jo zega jatnastrzych, a zega trzych jo czas za zabijanie kokota. A sewie, myżamy teke na reju se wiaselisz. Wed zega sedmich wiaco z kubku lauzyc blich.
0: A pytom burzo zaprzymujucy. 6 a 12 septembra jo zupa kokot w Belkowach. Krale jadnodliwych są nastupio, a konkurirują w tytuł Kral Kralo. Skupku na und, prezy zamarszirują w napoczych. Po ubiegowaniu możemy rejować skupku Elektra 8 a 6 czasów.
2: Ale se wie johyszy więcej, jako jano party los w Łużycy. Pizza, płone kołac, makowe, sadowe, albo cukrowe tykańc. Już głodne? To a hyści wiele wiece dostan jošo tu sobotu w Cegačích při prednym svedzeniu piacu v Dešniu. De cewej sy mežošo pržovaš lepkode ze starych piacu. A bonus? Při tom mežošo se teke z cvonkami projekta Zoria do serbskiego rozgorana daš.
0: Mašo lušt na serbsku muziku? Pytam, mam pšavu adresu za was. Za to musisz do pšinego. 7 a 12 septembra zigestirich užo tam nazimski koncert Šulskiego kora Dolnoserbskiego gymnasiuma. Za 7 euro za stup vecakaju was pedla muziki kora teke solospivanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko jo direkt na pedpiera za kor.
2: Trebaj šo hešči vece ideju? Coga dla nic do żywotwa. 2 a 3 oktobra zega 7 prezentirujo Piccolo żywotwo w Chrzebusu gehen bleiben. Kus jo koprodukcja Morzinskiego kluba a Łużyckiego festiwala a se zabiera ze żywieniem per szuli z wycakowaniami a przychodom.
0: A na końcu mam takie nową muzykę za was. Możemy se wiaselić na wiele nowych albumów. Na przykład wird umiejąco Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie zamierne wiacere, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
2: Jo, na końcu, co my jad nowy spił już okraż? Giant Rooks ze spiłom Slow Dance for a Minute. A my se już rozżognujemy, życzę my wam dobry czas, uczopny żyk, aż czas zaszaltowali, a my się zderzymy.

0: online.de/sobn.
1: Wasza muzyka w serskim programie.
2: Nikolia Anna Bolmanowa, bytlim w Lubinie. Ja żywam jako ceptaka w Czupcu. Za sersku riec, a za bitej ucwu. A ja z życym te wużyca dolna. Ja znają ten spiór serskiej ucwy. Ja som to jużo biwała z moimi uknikami.
0: Ja, luba Anna Bolmanowa, cool, ja, aż takie wasze uchniki ten spiór już znają. Uprzyjdzie ty, Wużyca Dolna, po tekście Tobiasa Ungara a Wernera Meszkanka. A muzyka ta przyjdzie ze szlagrowego odspota Wucho Lauchhammer. Tam ma Enrico Cibulka swój AKM studio, a ja produkuję takie toż ten spiór.

0: Dat was Shashanya. Pisze nampet, nulla jaren pisz jaren, jadnasja, wesem jaset, wesem, wesem, sześć, pisz.
1: RBB, Zarski program.

Vice Anja Kofrec-Schwarzova, vaša moderatorka, my dalej informujemy o dla serskiego kubania, coś ja było ten tydzień tema bramborskiej serskiej raże. Myśmy za was przy kokosze we Willi Kuntabund w Hoszebuzu tenia Zinca Wetpudnia, a to jest jałne zaredowanie, gaś se wam a waszym dziciam co Zinca Wetpudnia wet na postyrych do na po sześćszych. Moje imię, Jo Gregor Klim, a to przyjdu cykoraza. Ahoj!

Nic koncerta abo radio rozsłużiotech to bużo żyncajśnym czasu star. Dawno su to platformy ako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z czym su se nasze bubaki zabierali, jadn tima to bużo we żyncajśnym możinskim magazynie. Mode drasto širki a šigar Jesus ubičovali vo nejlepšu novú slipjensku modu, to jo dobu cora viac o slipjem, to vám šaražijome, ale máme také druge téme, masterstudium donosarštine Lipsku jo nepere vedkronione, za to leto cora sme to znate cenili reakcie na tu povieč a dajšne novosti skönie šon net. Stvrtme, že šo spíšaš všetci vašu muziku a naša téma týženia, cestčí autora a žurnalista Jurija Kocha kenča vesvišil svoje živé šase, ten národný žen, ten tožen. Do toho máme spomínaš na to, co šel se stalo pred k 5-6 let ve Vericach, ja pýdam ved pogromu na Ukrajine živašiarjov. To bude naša predná téma a redná štapedla.

0: Gledamy do wierzec. Pieszaciś jas czelit, josy minuło. W tego dnia, ako josy stał w to miejsce pogrom na przesiwo Ukrainem żywa sierjam. W 17. do 21. septembra żywieś nas czestu jaden a żywieś jasy cu neonacje napadali Berlinski dom za żywa sierjo z Mozambika a Wietnama a jaden dom za ubiegańcu. To było leto po pogromie w Rostoku a zachopęk całej Syrii rasistyckiej namycy po niemskim zjadnoszeniu. Autorka a filmaria Filmarka Grit Lemkova jos verjec, z nią som pejedal prijet kuštivanie a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo, som tenca z mieste bila a som vielgen uliekana a bžes pomocna bila. A pon pršče som se s tým zabirava a teke s pšašaním, kak jo se mogavo to staš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, wiesz, čo toho, vy toho sa zapísali ve svojich knihách Kinder von Hoj, co je ten pogrom cínio s miestom Verice, kaž gledaša žinca na ten ženslid, co je se ve mieste zmenilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, mient dajo inicjatywu cywilna kuraża we Wörjecach, a ako inicjatywa podperujemy negajśnich dokronowych żewaśjejo w Mozambiku.
0: Jo, we Wörjecach buzio pierdzy tydzień, tekes tydzień spomniesza, wszakie zajedowania są planowane kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża, z Ludowiejo Usokiejo Szulu, Ewangelskiego Wesadu, a wiele drugimi partneriami. We zreżyściu stoje litostate żewaśjerie z Mozambiki, które żynca jeszcze wejoju w urunanie za dożywione nieprzyjemne. Šalo, také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že ja to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic v pokromne neuknú a liepta v tom pojedajú. A to, co my a musíme zmeniť. A nient skromadne z kultúrneho fabriku zachopíme šulský projekt Temie, aby to nie zabyło.
0: Ja, to goni Grete Lemkova, Jinsa Pred, Pesha Čižas Čalit, Jose Zachopio Pogrom ve Vericach, celé program Tyženja spomnieša na Makajašo Miasa drugim pet www.civilcourage-hoj.de

0: Per sekundo, zasa morgi raz dosegaju a naraz jo song shuji na TikTok słyszasz. Za umie ucao, myżo viralny hyt milioną nowych przysłuchajów przyniast. Kuszty tyżyn laży petakiem nowy zuki w trendze, ale wystanie obszaszanie. Budu przez to tek umie uce dwójkodobnie znate, abo jano ich spiwe. Karolin Kühnolz jo se z młodostnymi w tom rozgraniała.
1: Na TikTok se cesto raska cewe song nie rozszyrio. Ale jano uresk z niekotarymi sekundami. Ten wystanio malcnie w gwoje. Ale nic przecej ktoś pöpszawem za nim sztyce. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spszaunie gronione świeczego niewem, wird kogo songi su. Znajom wiele jadnoje przez TikTok a spesnawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten przasza, kak se umiejuc groni, dejau plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto znajosz nekak skerjej sound ako wersobu za tym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy świat miastem jo, pokazuju teke liczby. Styri a wesem jaset procento spiwo, kęż suwelieše 2000 styri a dważascha nowo przyszli do światowych charts Billboard Global 200, su do togo na TikTok viralnie szli. Za umiejco mężo z krotkeje zajmowanosti pak teke więcej wyrowasz. TikTok pobituje na przykład możliwość namakane z bio direktnie przy muzykowej służbie jako Spotify skwarować. Sandra używają tu funkcję za siebie, a jo przez to takie już nową muzykę za siebie namakała.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht es halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirst dann job, schätze ich, tom viralnym Uriesku. Zase namakajos przez TikTok umierca, kötteriegos muziku potom trajnie w svojskej playlist marsch. Tak jo była teke plalotte, wenna jo przez TikTok starcoa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich durch TikTok kennengelernt hab. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr ums Bett. Berliner Schlampe, ich bin too bad. Guter Ess und...
1: Staune wyspietowanie jadnogo songa mezo paktek rono to napsze silne zawinowasz. Gasz se ten same uriesk przedsej zasej w twojej timeline zjawio, Mezo se z redneje melodie wiegin spieśnie songstaż, kötaryż zeuszym wiecej słyszasz niocoż. Charlie Jorono to dożywio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Jamy przed krótkim zazom song Ty se dobro dosć, aber du bist gut genug wird Kitschkrieg, Blumengarten a Shirina Davida na nerwy żyje dla TikToka. Znajom jano te per sekundo. Kennst du viral nicht lieb? Ata ja mis dosegawa. Song jedne dopone suchasch.
1: Alle viralne Song nie musse se per tijenjach zase minus. Sienna Spyro pokazujo, kak mezo se zajma pla TikTok wiecza kariera nastasch. Jużo spił You Stole the Show, jose mocnie na platformie rozszyriał, nieżli aż jo wyruwał Die on this Hill, k swietowemu hitoju.
7: You t-

0: Pötom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastym jo svoj debitowy album wyzjawiła, a grajo koncerty na mjazy narodnych jawiščach. Ljec pak z jadnotliwego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobny úspěch nastanjo njejo wjesty. Laurin se myslí, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok może petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworzyć za jednotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio, pokazuje se pak akle pytom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak jo to dla tebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu holis. Mnie se zda, aż som jego predna raz przed pöletami na Instagramie wiedział, a som we toko cata wielki fan. Znajdeš jogo?
3: Tam slese v mojej głowie. Nieco zveni.
2: Na pysz, pen tebie a našim přísvucharjam raz pomagam. Ho, jo tu holis z jogo najnovšim songom Hurt.
4: Thought I'm tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Zasach, gaš festivala generalnie mają wiecejszych kościół, płacisz swoje koste, a wabisz oglądają, staje się ale przeszanie. Jak się dalej ze Sub-Sub festiwalem? Togo dla su tyki dyskutowali w tym, co jest serbska subkultura, a kutaru rolu ma w niej Sub-Sub festival. W tym som powiedział z Grit Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: To ten festival jo by wielgin mały festival, a myśmy chcieli powiedzieć w tym, jak my to dalej możemy czynić.
0: Serbsku subkulturu definirowaš još ješko, koroni Lemke.
1: No jo, popšavim to nie znajome, co je subkultura, ale my znajome až v Verjecach to je ješko ze subkulturu. Problem je, až njamame serbsku community v Verjecach, to nie existirujo. A togo dla musíme něco drugiego czynić. A ja myslím, až to věci nebude, subsopisch, alle nicht so drugiger.
0: W mieście Wörlice, że sztyka ako planas w Donie Wóżyce jano mało ludzi powiada serbski, jest nasz ważniejszy, aż jadnolie dają serbsko-lecne zaledowania. Ako ludzi motywują wóżywać serbsko-lec. Lemke sama przecie faworyzują zaledowania z nietradycyjnym serbsko-lecnym charakterom.
1: Myślę, że aż znasz, nie zmiejemy nieco cynisz ze subkultury, ab ze drugu serbsku kulturu znasz tojo nasz push. Druga serbska kultura nie jano tradicija, nie jano folklora, nie jano serbska drastva, abo serbske jaja, abo zapust. Ale ten koncert ze Kulu Bulu, cały czas tam oni śpiewają serbski. A ludzi, oni słuchają, to im spodoba, a to funkcjonuje.
0: Hagen Domaszka, jako gościo jadnolie wiasowe, aż taki festival, jako Sub-Sub w Wieliecach dają.
2: Ja jara wieselim so, że mamy taki festival tu w Wieliecach, że serbska kultura jest skoro rzecz. A ja sam činju hudžbu, a vezo tohle jsem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub Festival jo obšauže byl krotký a svodký. Muzika, netradicionelna kultura a serbská rec. Vedvorjone vystanjo ale, kak šo dalej z festivalom v Wörlicach. Žož se serbská zgromadnost dvojkodobnje akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planás žo dalej z našim přijducim spivom. My etablirujemy takie koreańczynu u nas, besednie per slednym bubaku jo K-pop za wiele wyt was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego sveta ho jo eilet it's me.

0: Pemałe mużo na zima, ale to nie groni, aż Janosy zagnie szyjomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto tego, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten końc tygodnia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party za kusztego jo nieco pedla.
0: Dla usokich temperaturów ja musiał koncept przy sprawi upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird siga jatnastrzych, mężoszo przy a na sprawi rozdzielne koncerty przeżywasz. Pesze z kodasom, z cownom, albo moja dla teke z obrycu za plewanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Uści WC-party bużu toż ten końc tygodnia na górach. Ale pierwej jo kultura na reży przy sletnym kokosze lieta. Możina zamaszyru jo zega jatnastrzych, a zega trzych jo cas za zabijanie kokota. A se wie, myżamy teke na reju se wiaselisz. Wed zega sedmych wiatso z kupku lauzyc blich.
0: A pytom bużo zaprzymujucy. 6 a 12 septembra jo super kokot w Belkowach. Krále jednotlivých jsou nastupí a konkurírují v titul Král králov. Skupku na und prese zamarširují v napočích. Po uběgovaniu můžeme rejovat skupku elektra v 8 a 6 časet.
2: Ale se vě johyši věci jako jano partylos v Hůžice. Pizza, plone kovac, makové, sádové abo cukorové tykajnc. Juž kvotne? To a hyšti wiele wiece dostan jošo tu sobotu w Zegačích przy prednym zwiedzeniu piacu w Deśnie. W cały sy możesz pożywać lepkody ze starych piacu. A bonus? Przy tom możesz se teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrona dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę? Pytam, mam pszawu adresu za was. Za to musisz do przynego. 7 a 12 septembra zigestirich użo tam nazymski koncert Szulskiego Kora Dolnoserbskiego Gymnasiuma. Za 7 euro za stup wyczekaju was pedla muzyki kora teke solospiewanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko jo direkt na pedpiera za kora.
2: Trebaj šo hešči vece ideju? Coga dla nic do životva. 2. a 3. oktobra zega 7. prezentirujo Pikolo životvo v Hržbusu Genbleiben. Kus jo koprodukcija Možinskego kluba a Užijskego festivala a se zabira ze živjenjem per šuli z vecakovanjami a přihodom.
0: A na Köncu mam teke novu muziku za vas. Mežami se vjaseliš na viele novih albumov. Na przykład wird umiejącą Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie za mirne wiatzory, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
2: Jo, na końcu co my jadę nowy spił już o grasz? Giant Rooks ze spiłom Slow Dance for a Minute. A my się już rozżegnujemy. Życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, aż co zaszaltowali, a my się zderzymy.

Zimne zimnej wieści. W nią marzną żywności, w nią mielcy riec. Ten świat i świat. Ten świat tak wielki, jeszcze zielony.